0: klima zapnu, już nie spycham nikam na wszechno, dość czasu sem buharne i to. Buharne i to.
1: Vždycky fresh. Fajn.